Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Chcę płynąć znów pod prąd, poczułem jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy ci ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, gdy przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już te nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy kończę, ale już

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta w Toruniu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

Powrót toruńskiej drużyny żużlowej na podium ligowe był jednym z najbardziej emocjonujących momentów początku XXI wieku. W sezonie 2001 do zespołu dołączyli Szwedzi, Tony Rickardsson i Andreas Jonsson. To właśnie ich obecność, a także powrót Tomasza Bajerskiego po czteroletniej przygodzie w Pergogorzu w Wielkopolski znacząco wzmocniły potencjał Torunian. Obok nich w składzie znaleźli się także tacy zawodnicy jak Wiesław Jaguś, Robert Kościecha oraz Tomasz Chrzanowski. Ten wyjątkowy zespół aż do ostatniego meczu i ostatniego biegu sezonu rywalizował o złoto z Atlasem Wrocław. W decydującym starciu Torunianie pokonali ekipę z Wrocławia 48-42, co pozwoliło im cieszyć się z trzeciego w historii tytułu drużynowych mistrzów Polski. Dwa lata później, w 2003 roku, Toruń znów miał apetyt na mistrzostwo. Drużyna została zbudowana z wielkich nazwisk. Mistrza świata Tony'ego Rickardssona, wicemistrza świata Jasona Krampa, dwóch uczestników cyklu Grand Prix, Piotra Protasiewicza i Tomasza Bajerskiego, a także Wiesława Jagusia i Roberta Sawiny. Mimo tak silnego składu, Torunianie musieli zadowolić się srebrnym medalem po przegranym finale z Włókniarzem Częstochowa. Po tym sezonie kilku czołowych zawodników opuściło klub, ale w latach 2004 i 2005 Anioły utrzymywały się w czołówce ligowej tabeli, nie schodząc poniżej górnych miejsc. Rok 2006 przyniósł duże zmiany w toruńskim klubie.

0: YouTubie. Ze sponsoringu wycofała się firma Apator, a Jason Crump zdecydował się na odejście. W jego miejsce pojawili się duńscy zawodnicy Bjarne Pedersen oraz Nils Christian Iversen. Początek sezonu był obiecujący. Kilka zwycięstw dawało nadzieję na dobry wynik. Niestety problemy finansowe w drugiej części rozgrywek wpłynęły negatywnie na formę drużyny. Ostatecznie Torunianie uplasowali się na 7. miejscu w Ekstralidze i musieli walczyć o utrzymanie w barażach z KAEM Ostrów. Oba spotkania barażowe zakończyły się zwycięstwem Aniołów, co zagwarantowało im pozostanie w elicie polskiego Speedwaya. Jesień 2006 roku była czasem przełomowym. Klub przejął Roman Karkosik, a sama drużyna przyjęła nową nazwę. Klub sportowy Toruń Unibax, spółka akcyjna. Przemiany organizacyjne zbiegły się z wymogiem powstania spółki akcyjnej po utworzeniu Ligi Zawodowej. W składzie znaleźli się ponownie Ryan Sullivan oraz Robert Kościecha, a także Matej Żagar. Sezon zasadniczy Speedway Ekstraligi Torunianie zakończyli na 1. miejscu, triumfując zarówno w rundzie zasadniczej, jak i w play-off, gdzie wyeliminowali Unię Tarnów oraz Atlas Wrocław. W wielkim finale spotkali się z Unią Leszno, która okazała się lepsza, a Aniołom przypadły srebrne medale. Przed sezonem 2008 Toruń postawił na kolejne zmiany kadrowe. Klub opuścili Matej Żagar oraz Ależ Dryml, a ich miejsca zajęli Hans Andersen i Chris Holder. Początek sezonu był imponujący. Torunianie wygrali pierwsze 8 spotkań i pewnie zmierzali po 4. tytuł mistrzowski. Jednak dwie niespodziewane porażki na własnym torze z Unią Leszno i Włókniarzem Częstochowa sprawiły, że Anioły straciły pozycję lidera na rzecz Częstochowian. W play-off Torunianie najpierw wyeliminowali Stal Gorzów, a następnie w półfinale okazali się lepsi od ZK Żet Zielona Góra. W finale po raz kolejny doszło do starcia z Unią Leszno. W pierwszym meczu w Lesznie Unibax wygrał 49-41. W rewanżu na stadionie przy ulicy Broniewskiego 98, który był ostatnim pojedynkiem w historii tego obiektu, Torunianie wygrali 47-43. Tym samym Unibax Toruń sięgnął po 4. tytuł drużynowego mistrza Polski. Sezon 2008 był dla Torunian wyjątkowy. Wygrali 17 spotkań, w tym aż 9 z 10 wyjazdowych, przegrywając tylko 3 razy. Liderami zespołu byli Wiesław Jaguś, Ryan Sullivan oraz Chris Holder, którzy poprowadzili Anioły do kolejnego wielkiego sukcesu. Toruńska drużyna udowodniła, że potrafi nie tylko odbudować swój potencjał po trudniejszych latach, ale także wrócić na sam szczyt polskiego żużla, dostarczając kibicom niezapomnianych emocji i sportowych wzruszeń.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
8: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro, food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
11: Po reklamie.
1: To To jest Radio Gra.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Jeśli wydaje wam się, że toruńskie średniowieczne mury to po prostu tło do selfie na Starówce, czas podnieść głowę i spojrzeć wyżej. Tam właśnie w cieniu codziennego pośpiechu i turystycznego zgiełku stoją baszty, ciche, a jednocześnie niezwykle wyraziste strażniczki historii Torunia. Każda z nich to osobny rozdział w Księdze Dziejów Miasta, każda ma swój niepowtarzalny charakter i tajemnicę, którą gotowa jest zdradzić tylko najbardziej dociekliwym. W czasach, gdy Toruń był miastem twierdzą, mury obronne tworzyły szczelny pierścień wokół miasta. Baszty nie były wtedy tylko dodatkiem architektonicznym, to były kluczowe punkty strategii obronnej. Rozmieszczone w regularnych odstępach pozwalały kontrolować każdy fragment podejścia do miasta. Z ich szczytów strażnicy mieli oko na wszystko, od karawan kupieckich przez posłańców z ważnymi wiadomościami, aż po wrogie wojska próbujące wedrzeć się do środka. W razie zagrożenia to właśnie z baszt nadawano sygnały alarmowe, a w trakcie oblężenia stawały się one miejscami walki, schronienia i ostatniej nadziei. Najbardziej rozpoznawalna z tych budowli to oczywiście Krzywa Wieża. I nie, to nie tylko legenda czy chwyt marketingowy. Ona naprawdę jest przechylona. Odchylenie od pionu wynosi ponad pół metra i jest efektem niestabilnego gruntu, na którym ją wzniesiono. Zamiast jednak rozebrać wadliwą konstrukcję, mieszkańcy Torunia postanowili uczynić z niej symbol miasta. Dziś Krzywa Wieża to obowiązkowy punkt każdej wycieczki, miejsce prób równowagi. Wierzcie, stanie przy ścianie tej baszty to nie lada wyzwanie i temat niezliczonych opowieści. Jedna z nich głosi, że jeśli ktoś stanie przy ścianie wieży i utrzyma równowagę, to znak, że ma czyste sumienie. Ilu śmiałków próbowało, tego nie sposób policzyć, ale chętnych nie brakuje. Niemniej intrygująca jest Baszta Koci Łeb. Nazwa brzmi tajemniczo i od lat budzi ciekawość zarówno mieszkańców, jak i turystów. Najprawdopodobniej pochodzi od charakterystycznego kształtu dachu, który przypomina kocią głowę, choć są i tacy, którzy doszukują się tu śladów dawnych legend o tajemniczych kotach zamieszkujących okolice. W średniowieczu baszta pełniła funkcję typowo obronną, ale z biegiem lat jej przeznaczenie się zmieniało. Była magazynem, warsztatem rzemieślniczym, a nawet miejscem zamieszkania. To dowód na to, jak bardzo architektura potrafi dostosowywać się do potrzeb czasu. Nie wszystkie toruńskie baszty miały jednak tyle szczęścia, by przetrwać do dziś. Wraz z rozwojem miasta i utratą znaczenia obronnego muru, część z nich została rozebrana, a materiały wykorzystano do budowy innych obiektów. Te, które ocalały, są dziś niemymi świadkami historii, tworząc niepowtarzalny klimat Starówki. Przechadzając się wzdłuż dawnych murów, można poczuć ducha średniowiecznego Torunia, miasta, które kiedyś było prawdziwą fortecą. Warto zwrócić uwagę na funkcjonalność baszt. Niektóre z nich służyły jako magazyny broni czy amunicji, inne były więzieniami. Były też takie, w których mieszkali strażnicy lub rzemieślnicy. Trudno dziś wyobrazić sobie życie w zimnej kamiennej wieży z maleńkimi okienkami, ale dla dawnych mieszkańców była to codzienność. Często baszty były miejscem pracy, schronienia, a nawet spotkań towarzyskich. Od strony architektonicznej toruńskie baszty to prawdziwe perełki gotyku ceglanego. Czerwona cegła, ostre łuki i masywne ściany nie tylko imponują wyglądem, ale przede wszystkim świadczą o kunszcie dawnych budowniczych. Ich dzieła przetrwały setki lat, opierając się nie tylko upływowi czasu, ale także kaprysom pogody i zawirowaniom historii. Regularność rozmieszczenia baszt nie była przypadkowa. Chodziło o to, by każdy fragment muru był chroniony i by w razie ataku można było prowadzić skuteczny ogień obronny. Dziś baszty nie muszą już bronić miasta przed najeźdźcami. Ich rola się zmieniła, ale wciąż są ważną częścią tożsamości Torunia. Inspirują artystów, przyciągają turystów i przypominają mieszkańcom, że ich miasto ma naprawdę solidne fundamenty. Dosłownie i w przenośni. Spacerując po toruńskiej Starówce, warto zatrzymać się na chwilę, spojrzeć w górę i zastanowić się, ile historii kryje się w tych starych murach. A słyszeliście, że w Toruniu można spojrzeć na historię z góry i to całkiem dosłownie? Wystarczy wspiąć się na jedną z baszt, by zobaczyć miasto z zupełnie innej perspektywy. To widok, który na długo zostaje w pamięci i świetny sposób, by poczuć, jak blisko jesteśmy dawnych dziejów.

0: to sobota, 6 czerwca, jest 7 w Radiu Gra, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Niemcy nie zgadzają się na zniesienie kontroli na granicach. Ministrowie spraw wewnętrznych rozmawiali o sytuacji w strefie Schengen na ostatnim spotkaniu w Luksemburgu. Berlin utrzymuje kontrolę od niemal 2 lat, systematycznie je przedłużając. Jaki może być dalszy scenariusz w tej sprawie, wyjaśni nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Kontrole na razie pozostaną, chociaż presja na Berlin rośnie. Komisja Europejska uważa, że teraz jest odpowiedni moment, aby stopniowo odchodzić od tych restrykcji. Chodzi o to, że w przyszłym tygodniu wchodzi w życie pakt migracyjny zaostrzający kontrolę, a poza tym są inne możliwości jak mobilne, policyjne patrole czy wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Na zniesienie kontroli naciskały Polska, Luksemburg czy Holandia. Jednak niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt na pytanie, czy kontrole na granicach Niemiec zostaną teraz zniesione, stanowczo odpowiedział nie. I choć Berlin deklaruje elastyczność w działaniu, to w kwestii całkowitego otwarcia granic nie pozostawia złudzeń.
1: Donald Trump chce ograniczyć liczbę pracowników amerykańskiej wspólnoty wywiadowczej. W rozmowie z dziennikiem Wall Street Journal stwierdził, że biuro dyrektora wywiadu narodowego jest zbyt duże, a część zatrudnionych osób nie powinna tam pracować. Trump oczekuje, że pełniący obowiązki dyrektora wywiadu William Pulte rozpocznie proces zwolnień. Nie wykluczył nawet likwidacji całej instytucji. 38-letni Pulte został wyznaczony na to stanowisko we wtorek. Nie ma doświadczenia w służbach specjalnych, dlatego jego nominacja budzi kontrowersje. Trump zapowiedział też, że szuka stałego szefa wywiadu, który miałby kontynuować planowane zmiany. Jestem dumny, że mogłem pracować z tak wybitną zawodniczką. Tak o osiągnięciach Mai Chwalińskiej mówi jej pierwszy trener Paweł Kałuża. Po raz pierwszy spotkał się z Mają w 2008 roku, kiedy w szkołach w Dąbrowie Górniczej zachęcał dzieci do wzięcia udziału w eliminacjach do tenisowej talentiady.
3: Maja namówiła rodziców, przekonała, bo wiem wtedy, że rodzice mieli inne plany. Przyszła na te testy, przeszła je, następnie był tydzień naborowy i po tym tygodniu dostała się do tej grupy 10-osobowej. I tak się zaczęła nasza przygoda z tenisem.
0: Kilka słów o pogodzie dla Torunia na ostatnie dni długiego weekendu. Po dosyć chłodnej, orzeźwiającej nocy dziś w ciągu dnia efektowne 24 stopnie, choć poranne mgły i zamglenia, jeszcze odrobina chmur, to po południu będzie już zdecydowanie przewaga słońca i bez opadów. Ale ostrzegamy, że jeżeli planujecie jakiś spacer, to lepiej uskutecznić go dzisiaj. Jutro temperatury podobne, ale zdecydowanie więcej chmur i możliwe nawet intensywne opady. Chwila po 7:00. Tu pytanie, czy słuchacie nas, bo przedłużył wam się wczorajszy grill, czy pędzicie już do pracy? No tak, część świętuje, część ma po prostu ciąg dalszy długiego weekendu, a niektórzy muszą do pracy. Łączymy się więc w bólu. Mariusz Skłodanowski, dzień dobry. Zapraszam na spotkanie do 12:00.

0: dobry dzień.
1: A ten dzień to sobota, 6 czerwca. Dziś imieniny obchodzą Paulina, Norbert oraz Dominika, Aleksander, Maria, Filip, Gerard czy Klaudiusz. Dziś nietypowy dzień Slayera, tak, ikony muzyki heavy metalowej, ale także święto wojsk chemicznych czy dzień jojo, tej niezwykłej zabawki, pewnie z dzieciństwa nie jednego z nas. Tego dnia urodzili się Eliza Orzeszkowa, Aleksander Puszkin czy Tomasz Mann oraz ludzie filmu Roman Wilhelmi czy Robert Englund, tak, ten słynny stwór z Koszmaru z ulicy Wiązów. Urodziny obchodzą dziś także Steve Vai oraz Tom Araya oraz znany szwedzki tenisista Björn Borg.
0: To jest dobry dzień.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il taglio naturale.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

Sobotni poranek z Radiem Gra w Toruniu, ale pozdrawiamy tych wszystkich, którzy słuchają nas w całej okolicy. A propos, mamy ciekawą propozycję dla tych, którzy chcieliby tę sobotę spędzić aktywnie w naszym regionie. Burmistrz miasta Chełmża oraz wójt gminy Chełmża serdecznie zapraszają na wycieczkę rowerową, która startuje dzisiaj o 9:00. Miejsce zbiórki to Kopiec Ziemia Polaków w Kończewicach, a przed startującymi wyjątkowa malownicza trasa o długości około 35 km. Kończewice, Warszewice, Biskupice, Łubianka, Zamek Bierzgłowski, Przeczno, Wymysłowo, no i później powrót do Kończewic. A w programie także zwiedzanie Zamku Bierzgłowskiego. Moc atrakcji gwarantowana, no i satysfakcja z pokonania tak malowniczej trasy pewnie też wyjątkowa. Za chwilę w Radiu Gra m.in. Milki i Pet Shop Boys.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Pitbull i Mark Anthony w Radio Gra Rain Over Me. A jak to z tym deszczem będzie, czy nie będzie padać, o tym już za chwilę w kolejnej prognozie pogody, a muzycznie po przerwie Ace of Base oraz niezwykły duet Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję

0: tysiące w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń Skłodowskiej Kiri 79.
1: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ale sztosy.
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Po reklamie.
21: Kilka słów o pogodzie dla Torunia na ostatnie dni długiego weekendu. Po dosyć chłodnej, orzeźwiającej nocy dziś w ciągu dnia efektowne 24 stopnie, choć poranne mgły i zamglenia, jeszcze odrobina chmur, to po południu będzie już zdecydowanie przewaga słońca i bez opadów. Ale ostrzegamy, że jeżeli planujecie jakiś spacer, to lepiej uskutecznić go dzisiaj. Jutro temperatury podobne, ale zdecydowanie więcej chmur i możliwe nawet intensywne opady.
22: To jest Radio Gra.

0: September i Satellite w Radio Gra. Skoro już o kosmicznych klimatach mowa, to przypomnijmy dziś Astro Festival, czyli Astro Baza ląduje w Toruniu od 15 do 19. Wola Zamkowa i Plac Teatralny. Wstęp wolny w programie i gra miejska. Gwiezdni podróżnicy, selfie z rycerzami Jedi, astroanimacje, laboratoria, dmuchane wahadłowca i cała masa innych naprawdę kosmicznych atrakcji. Taki jest ten świąteczny weekend w Toruniu, a za chwilę kolejne wiadomości w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta. Plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
6: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Wyprzedaż WIJSK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. JISK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Borgio w Galerii Copernicus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Borgio i postaw na klasykę na czasie. Borgio Galeria Copernicus. Borgio. Il Tolio Naturale.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Po reklamie.
0: To sobotni poranek z Radiem Gra. Czas już na najświeższe wiadomości o 8.
14: Kuwejcka armia poinformowała o przechwyceniu rakiet i dronów, które pojawiły się nad terytorium kraju. Jak przekazał sztab generalny, wszystkie słyszane eksplozje były efektem działania systemów obrony powietrznej, które neutralizowały nadlatujące cele. Władze zaapelowały do mieszkańców o zachowanie spokoju i stosowanie się do zaleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Jeszcze w tym roku powinny rozpocząć się kolejne ekshumacje na Wołyniu. Ustalił to nieoficjalnie reporter RMF FM. W czwartek zgodę na wydobycie szczątków Polaków zabitych podczas II wojny światowej wydała strona ukraińska. Chodzi o mieszkańców dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, którzy zostali zamordowani w sierpniu 1943 roku, a także o żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie, którzy polegli w 1939 roku.
15: I na początku maja złożyliśmy wniosek do władz ukraińskich z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie ekshumacji tych osób, które zostały tam przez nas zlokalizowane. I właśnie wczoraj otrzymaliśmy informację, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wyraziło zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych. Oczywiście to jest świeża informacja, w związku z tym na podstawie tych danych, które zebraliśmy wcześniej oraz zgodnie z tą zgodą, przygotujemy oczywiście harmonogram prac.
14: Zapowiada rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Kościański. Nudzenie się to nie lenistwo, to dobry sposób na odpoczynek i reset od codzienności, ale to też moment, w którym uruchamia się nasza kreatywność i rodzą najlepsze pomysły. Dlatego w wolnym czasie warto pożyć wolniej.
16: Social media, smartfony i wszystkie te urządzenia ekranowe trochę zmieniły nasze postrzeganie nic nie robienia i nudzenia się, ale też znam ludzi, którzy w sposób celowy wprowadzają się w taki stan błogiego nic nie robienia, takie dolce farnięte, jak mówią Włosi. Nudzenie się to jest czas na przyjrzenie się sobie, na uruchomienie kreatywności albo po prostu na tak ważny odpoczynek.
14: Z Dorotą Mintą, psycholożką i psychoterapeutką z Instytutu Wsparcia Psychologicznego ESTARE rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
0: Końcówka długiego weekendu w Toruniu i w okolicy serwuje nam dwa różne pogodowe scenariusze. Dziś zdecydowanie lepszy dzień na plener, przewaga słońca, 24 stopnie w cieniu i zero na liczniku opadów po południu. No więc warto odwiedzić bulwar czy chociażby Martówkę. Z kolei niedziela z podobnymi temperaturami, ale zwłaszcza po południu przydadzą się parasole. Łapcie więc dzisiejsze słońce nad Toruniem. Kolejne wiadomości za niecałą godzinę. Macie długi weekend, macie dużo czasu i szczere chęci, to może wam się upiecze. Dziś w przepisie na sobotę, na ten wyjątkowy weekend, coś szczególnego. Bądźcie więc z nami, przygotujcie coś do pisania. A muzycznie towarzyszyć nam będą za chwilę Kygo, Save My Love, Jason Derulo, Kiss the Sky oraz Magic System, Magic in the Air.

0: Przepis na weekend.
1: A dziś przepis na jakże na czasie ciasto drożdżowe z truskawkami i chrupiącą kruszonką. Do tego potrzebne są nam składniki: 500 g mąki pszennej, 50 g świeżych drożdży, 200 ml ciepłego mleka, 100 g drobnego cukru, 3 jajka, 100 g roztopionego masła, szczypta soli. No a do nadzienia i kruszonki około 400 g świeżych truskawek, najlepiej pokrojonych w kostkę, a do kruszonki 100 g mąki, 50 g cukru, 50 g zimnego masła i do tego jedno rozszczepane jajko do posmarowania bułeczek. A już niebawem o tym, co z tymi składnikami zrobić.
0: Przepis na weekend.
2: Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Już 6 czerwca zapraszamy na Michailand 2026 w parku na bydgoskim przedmieściu w Toruniu na Rybakach. Od 9.30 do 15.00 czeka moc atrakcji dla całych rodzin. Dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, pokazy służb, malowanie twarzy, konkursy, mnóstwo upominków oraz występy artystyczne, w tym Dari Negry. Michailand 2026. Wspólnie stwórzmy dzień pełen uśmiechu i dobrej zabawy. Zadanie realizowane przy wsparciu gminy miasta Toruń.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: przepis na weekend.
1: Wracamy do przepisu na ciasto drożdżowe z truskawkami. Te już pięknie prezentują się na naszych lokalnych straganach i to nawet w rozsądnych cenach, więc do dzieła. Jeżeli mamy już wszystkie składniki, to zaczynamy od rozczynu. W misce trzeba
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W powstałe wgłębienie trzeba wsypać odrobinę mąki ziemniaczanej lub bułki tartej. Dzięki temu sok nie wsiąknie w ciasto i nakładamy owoce. A wierzch posypujemy kruszonką. Samo pieczenie w piekarniku nagrzanym do 180 stopni, najlepiej w trybie góra-dół, powinno trwać około 15 do 20 minut, aż ciasto będzie złociste. Po ostudzeniu możemy to polukrować, a potem już tylko palce lizać.
2: Przepis na weekend.

0: Sylwia Grzeszczak, pożyczony w Radio Gra w sobotę z samego rana. Co prawda tej artystki dzisiaj wśród nas w Toruniu nie będzie, ale za to będzie plejada innych gwiazd, które pojawią się na koncercie pod wspólnym niebem od 20.30 na Placu Cyrkowym. Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Nykiel, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i wielu innych. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, zresztą także w naszej Alei Gwiazd. A do 9.00 między innymi Sia oraz Kungs.
1: Reklama.
2: Torimpex, tań weekend. Do soboty polska kapusta młoda 2,99 sztuka. Łopatka bez kości 9,99 kg. Boczek bez żeber ze skórą 14,99 kg. Żeberka trójkąty 9,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
14: Po reklamie.
0: Końcówka długiego weekendu w Toruniu i w okolicy serwuje nam dwa różne pogodowe scenariusze. Dziś zdecydowanie lepszy dzień na plener, przewaga słońca, 24 stopnie w cieniu i 0 na liczniku opadów po południu. No a więc warto odwiedzić bulwar czy chociażby Martówkę. Z kolei niedziela z podobnymi temperaturami, ale zwłaszcza po południu przydadzą się parasole. Łapcie więc dzisiejsze słońce nad Toruniem.
15: To jest

0: Skunks, Never Going Home w Radio Gra. Dziś jeden z najbardziej spektakularnych elementów obchodów święta województwa. Przypominamy, wieczorny koncert na placu cyrkowym. Tak, ale od kilku dni nad naszymi głowami można podziwiać wspaniałe balony. I dziś tradycyjnie już po 19:00 nie tylko loty konkursowe z udziałem wielokrotnych mistrzów Polski, ale będzie także po 22:00 na placu cyrkowym nocny pokaz balonów, podczas którego rozświetlone palnikami te wyjątkowe konstrukcje zatańczą w rytm muzyki. Ma to być naprawdę niepowtarzalne widowisko. A za chwilę w Radio Gra kolejne najświeższe wiadomości.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
7: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
6: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
7: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
8: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
9: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: RTV Euro AGD.
1: Jak okazje?
0: To w euro!
1: Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: To sobota, 6 czerwca, na zegarach 9. Czas sprawdzić, co wydarzyło się w kraju i na świecie.
4: Amerykańskie wojsko poinformowało o zestrzeleniu 4 irańskich dronów nad rejonem cieśniny Ormus. Według dowództwa centralnego USA bezzałogowce stanowiły zagrożenie dla ruchu morskiego w jednym z najważniejszych szlaków żeglugowych świata. W odpowiedzi amerykańskie siły przeprowadziły ataki na 2 irańskie radary nadzorujące wybrzeże w Goruk i na wyspie Keshm. To kolejny incydent między Stanami Zjednoczonymi i Iranem mimo obowiązującego formalnie zawieszenia broni. Wracamy teraz do Polski. To jest mocniejsze niż jakikolwiek akt oskarżenia w sądzie. Tak premier Donald Tusk skomentował informację, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pożyczył pieniądze ze swojej fundacji finansowanej m.in. przez prezesa Zonda Krypto. Kancelaria Sejmu opublikowała oświadczenia majątkowe posłów, w tym właśnie Zbigniewa Ziobry. Z dokumentu wynika, że polityk podczas pobytu w Budapeszcie na zorganizowanie swojej obrony prawnej pożyczył 57 tysięcy złotych od fundacji Instytut Polski Suwerennej, której jest prezesem.
5: Brać pieniądze na własne konto z tytułu tego co najmniej dwuznacznego bałaganu, jakim była Zonda Krypto i te rosyjskie pieniądze, to chyba mówi samo za siebie.
4: Mówił Donald Tusk. Dodał, że nie jest zaskoczony tą sytuacją, a Zbigniew Ziobro, tu cytat, prędzej czy później odpowie przed sądem za to, co zrobił. Dziś znów wielkie sportowe emocje. Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Mirą Andrejewą w finale wielkoszlemowego turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Kciuki trzyma mocno pierwszy trener Polki, Paweł Kałuża.
6: Wydaje mi się, że każdy sportowiec ma swoją drogę. Maja droga jest taka. Często była porównywana do Igi Świątek. Iga Świątek wjechała do tej pierwszej setki na te szczyty tenisowe autostradą, a Maja troszkę bardziej krętą drogą. Ona była zawsze tak zdeterminowaną, taką wytrzymałą, cierpliwą tenisistką, że wierzyłem, że dojdzie do tego swojego upragnionego celu.
4: Z pierwszym trenerem Maji Chwalińskiej rozmawiała Anna Kropaczek.
3: Jeżeli planujecie dzisiaj odpoczynek na świeżym powietrzu, to pogoda będzie po waszej stronie. Zapowiadamy przyjemne 24 stopnie, lekki wiatr i zwłaszcza po południu brak opadów deszczu. Przyjemna, prawie wakacyjna sobota. Niedziela będzie minimalnie chłodniejsza i do tego kapryśna, zwłaszcza po południu. Mogą nadciągnąć ciemne chmury i przelotnie popada. Wniosek prosty, jeżeli piknik, to zwłaszcza dzisiaj po południu. Już po dziewiątej. Sobota z Radiem Graj. To nie jest zwykła sobota, bo świętujemy Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jak zwykle z koncertem pod wspólnym niebem. Dziś na Placu Cyrkowym po 20.30 plejada gwiazd, a wśród nich także ten artysta, którego wypowiedź przypomnimy już za chwilę. Ralf Kamiński, zresztą laureat Nagrody Artystycznej Miasta Torunia sprzed kilku lat. Dziś po raz kolejny usłyszymy go na żywo. A ten utwór Forever Dream dla Mai Chwalińskiej, niech jej sen trwa do wielkiego zwycięstwa dzisiaj w finale.

0: Radio gra Avicii Waiting for Love. A kto czeka na występ chociażby Ralfa Kamińskiego dziś w Toruniu? Cierpliwości, początek koncertu po 20:30, ale z Ralfem spotkamy się także w Alei Gwiazd.
1: Aleja Gwiazd.
0: W dzisiejszej Alei Gwiazd spotkanie z wyjątkowym artystą Ralfem Kamińskim. Przy okazji przyznanych ostatnio Fryderyków, czyli Nagród Polskiego Przemysłu Fonograficznego, rozgorzała dyskusja, za co, dla kogo te nagrody i czy w ogóle są one ważne dla samych artystów. A jedną z tych osób, które zabrały głos także w tej kwestii, był właśnie Ralf Kamiński. Ale my przypomnijmy także wcześniejsze słowa Ralfa na temat samego sukcesu. Czy jest on w stanie wyciszyć chociażby jakieś lęki czy braki z dzieciństwa?
2: Nie da się tym, że nie ma takich nagród, nie ma takich, nie wiem, stadionów, torwarów, sukcesów, pieniędzy, uwielbienia, które nam jakby to załatwi, nie? A wiele z nas artystów właśnie tak sobie wyobraża tą karierę czy ten sukces, prawda? Co nie zmienia faktu, że ja jako artysta, twórca poczułem się już jakiś czas temu bardzo spełniony i taki, że naprawdę udało mi się jakby spełnić te marzenia muzyczne i potem przychodzi takie pytanie, to dlaczego ja chcę dalej robić tę muzykę, prawda?

0: reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio

0: Co za weekend?
1: Oliwię Ciszewska zapraszam. Co to będzie za weekend pełen atrakcji oczywiście w Toruniu? Zaczynamy od tego, że można od samego rana przejść do Muzeum Etnograficznego, bo tam dziś od godziny 10 targi rzeczy smacznych. Będą kulinarne inspiracje, kulinarne warsztat, znani kucharze, a także znane smaki. Co ciekawe, jeszcze w parku na Bydgoskim Przedmieściu również powtórka. Dzień dziecka po raz drugi. Dobra zabawa się nie kończy. Michailand 2026, park na Bydgoskim Przedmieściu. Od godziny 10.30 zabawa będzie się rozpoczynać. Jeżeli brakuje Wam oprowadzania po ratuszu staromiejskim albo po dworze Artusa, to również koło południa warto pojawić się na Starówce. Od godziny 15.00 Astrofestiwal, Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego, to w Woli Zamkowej, ale co najważniejsze, to także wieczorem będziemy się razem bawić na koncercie pod wspólnym niebem. Od 20.30 Święto Województwa, Plac Cyrkowy na Rubinkowie. Tradycyjnie widzimy się i będziemy się bawić razem z Kają, Grzegorzem Chyżym, Melą Koteluk i innymi wspaniałymi gwiazdami. A co jeszcze się dzisiaj będzie działo w naszym mieście? Sprawdźcie za godzinę w kolejnym serwisie Co za Weekend.
0: Poleca Radio Gra.

0: Meghan Trainor w Radio Gra Lips Are Moving to wyjątkowo koncertowy czerwiec w Toruniu. Dziś koncert pod wspólnym niebem, a za niecały tydzień, w piątek 12 w Fosie Zamkowej, kolejna odsłona kultowego festiwalu Song of Songs. Wystąpią m.in. małe TGD, ale będą też goście Roxy i Mateusz Ziółko, ale będzie też wyjątkowy benefis Tomasza Budzyńskiego, prawdziwej rockowej legendy. A wśród gości chociażby doskonale znany Maleo. To za tydzień, a w Radiu Gra za chwilę, po przerwie, muzycznie Alvaro Soler oraz Alan Walker i jego opowieść o Barcelonie.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta. Plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
6: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Torimfex, tani weekend. Do soboty polska kapusta młoda 2,99 sztuka. Łopatka bez kości 9,99 kg. Boczek bez żeber ze skórą 14,99 kg. Żeberka trójkąty 9,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimfex.pl.
9: Po reklamie.
0: Jeżeli planujecie dzisiaj odpoczynek na świeżym powietrzu, to pogoda będzie po waszej stronie. Zapowiadamy przyjemne 24 stopnie, lekki wiatr i zwłaszcza po południu brak opadów deszczu. Przyjemna, prawie wakacyjna sobota. Niedziela będzie minimalnie chłodniejsza i do tego kapryśna, zwłaszcza po południu. Mogą nadciągnąć ciemne chmury i przelotnie popada. Wniosek prosty, jeżeli piknik, to zwłaszcza dzisiaj po południu.
14: To jest Radio Gra.

0: Wina i Rise Up w Radio Gra. Ciąg dalszy długiego czerwcowego weekendu z ważnymi zmianami w przepisach. Przypomnijmy, od środy każda osoba do 16 roku życia poruszająca się rowerem, hulajnogą elektryczną albo innymi urządzeniami transportu osobistego, jak to fachowo zostało określone, a mowa tu chociażby o elektrycznych deskorolkach czy monocyklach, to każda taka osoba ma obowiązek noszenia kasku ochronnego. Za brak kasku rodzice bądź opiekun mogą dostać mandat do 100 zł. Za chwilę dostaniemy za to w Radio Gra najświeższe wiadomości.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Korintex, tań weekend, do soboty polska kapusta młoda 2,99 sztuka, łopatka bez kości 9,99 kg, boczek bez żeber ze skórą 14,99 kg, żeberka trójkąty 9,99 kg. Kupuj także online z dowozem na Korintex.pl.
6: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
9: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
8: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
9: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
8: I mają to wszystko?
9: Tak jest, do tego w super cenach.
8: To na co czekamy?
9: Młyniec Skład Budowlany.
8: Młyniec pierwszy, Polna 4.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.

0: umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Po reklamie.
8: Sobotni poranek, 6 czerwca, jest 10. Czas na kolejne wiadomości w Radiu Gra.
9: W poniedziałek rozpoczną się prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. To nieistniejąca dziś wieś w obwodzie lwowskim. W czasie II wojny światowej zamordowano tam miejscową ludność. Według szacunków zginęło około 850 Polaków. W faktach Michał Radkowski. Michale, na czym będą polegać te prace?
10: Najkrócej mówiąc, na odnalezieniu i udokumentowaniu miejsc, gdzie spoczywają ofiary zbrodni dokonanych na mieszkańcach Huty Pieniackiej. To miejscowość w dawnym województwie tarnopolskim. Dziś nie ma jej na mapie. Była kiedyś polska wieś, tętniło tam życie, ale w 1944 roku żołnierze SS przy współudziale armii UPA zabili zdecydowaną większość mieszkańców. Ocaleli nieliczni.
11: Udało się wytypować miejsca, które należy przebadać pod kątem tego, czy znajdują się w nich szczątki osób pomordowanych.
10: Mówi rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Kościański. Prace w terenie potrwają do 18 czerwca.
9: Nie widzę powodu, by się z nim spotkać, oświadczył rosyjski przywódca Władimir Putin, odpowiadając na list otwarty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Dodał, że nie rozumie, dlaczego Kijów nie chce, by administracja prezydenta Donalda Trumpa była gwarantem rozmów pokojowych.
12: Nie
9: widzę sensu, by się spotykać. To spotkanie ma sens tylko dla strony ukraińskiej, by zatrzymać postęp naszych sił zbrojnych. To wszystko, a my potrzebujemy porozumień. Nie na 6 miesięcy, nie na 3 miesiące, ale na dłuższy czas. Powiedział Putin na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych napisał, że to kiepska odpowiedź, która rozczarowała wielu ludzi na świecie, a Putin po prostu nie chce zakończyć wojny. Teraz w faktach o obowiązujących w ten weekend cenach paliw. Minister energii wyznaczył, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, 98 6 zł i 63 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 48 groszy. Te stawki pozostają aktualne do poniedziałku włącznie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
8: Zostały nam ostatnie dni, czy wręcz godziny długiego weekendu i warto je dobrze wykorzystać. Sobota dowiezie nam dzisiaj 24 stopnie ciepła, parasole, zwłaszcza po południu, nie będą potrzebne. Będzie sucho, przyjemnie, zmiana pogody przyjdzie jutro. Choć temperatura podobna, maksymalnie do 23, to pojawią się przelotne, momentami nawet intensywne opady deszczu. Więc jeżeli planujecie wyjście, to zdecydowanie lepiej dzisiaj.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
8: Sobota, 6 czerwca, po 10, ale rano, bo po 10, czyli 22, czeka nas wielkie bieganie w Toruniu. Po raz kolejny będziemy bowiem świadkami nocnej dychy kopernikańskiej w naszym mieście. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, a muzycznie za chwilę Bledka i Sonic.

0: hity pełne energii.
1: No, dziś tej energii potrzeba Mai Chwalińskiej po wyczerpującym maratonie. Dziś wielki finał Roland Garros, ale przypominamy, że dziś wieczorem także nocna dycha kopernikańska w naszym mieście.

0: Robin Schulz, Sugar. Słodko będzie dzisiaj na Placu Cyrkowym po 20:30. Koncert pod wspólnym niebem, a jedną z gwiazd koncertu będzie...
1: Aleja Gwiazd.
0: Kolejna wyjątkowa gościni w Alei Gwiazd, Mela Kotelu, która wróciła do koncertów po przerwie, ale zdradziła także, dlaczego w ogóle artyści robią sobie przerwy.
2: Ogólnie jest tak, że łatwo wpaść w jakieś takie schematyczne działania. I jak czegoś jest za dużo, to się robi trochę niezdrowe środowisko, bo nie masz czasu na przyjaciół, nie masz czasu dla rodziny, nie masz czasu pojechać do lasu na spacerek, nie masz czasu walnąć się na kocu z książką. I przychodzi taki moment, w którym jakby kokpit świeci się na czerwono i trzeba wtedy przeczytać jakby ten kolor i wydaje mi się, i tak było w moim przypadku, że ja potrzebowałam zmienić coś, zacząć po prostu i wprowadzić inną dynamikę do swojego życia. Bardziej o siebie zadbać, bo jest też powiedzenie, które bardzo lubię, babcia mi często to powtarzała i powtarza, czyli z pustego nie nalejesz. Mm-hmm. Jak się tak po prostu wystrzelasz z energii, nie zadbasz o to, żebyś ty był w dobrej formie, po prostu był w swoim dobrostanie, to nie napiszesz żadnej piosenki i będzie ci trudno w ogóle spotykać się dalej z ludźmi i coś im dawać. Dlatego są w ogóle przerwy.
3: To jest Radio Gra.

0: Co za weekend?
1: Jeżeli nie wiecie, co robić dzisiaj, co jutro w Toruniu, to już przychodzę z pomocą, bo dzieje się sporo. Jak zawsze, już od 10 trwają targi rzeczy smacznych w Muzeum Etnograficznym. Warto się tam pojawić, szczególnie jeżeli jesteście głodni. Dzisiaj również, przypomnę, będzie się działo, będzie święto województwa. O 15 Astrofestiwal w Woli Zamkowej, a także o 20:30 wielki koncert na placu cyrkowym na Rubinkowie. Co jeszcze dzisiaj, to od 12 już powoli będzie się rozgrzewać nocna dycha Kopernika. Najpierw biegi dla dzieci na 5 km, a później wieczorem już pobiegną dorośli. O tym także pamiętajcie, jeżdżąc dzisiaj wieczorem po mieście. Od 16 wyjątkowo impreza już rozpocznie się w klubie NRD. Impreza za starzy na techno, toruńska edycja. To również ciekawe wydarzenie dla wszystkich, którzy nie lubią zarywać nocek. Od 19 muzyka filmowa przy świecach w Centrum Kultury Dwór Artusa, a o 20 możemy nocą przechadzać się po Toruniu. Sekrety Nocnego Torunia, Dom Legend Toruńskich prowadzi takie spacery od 20 już dziś, a także o 22 rejs Mroczne Tajemnice Torunia. Tak również możecie zwiedzić dzisiaj Bulwar Filadelfijski. A co więcej dzieje się w ten weekend w Toruniu? Sprawdźcie już za godzinę.
0: Poleca Radio Gra.

0: Jim Class Heroes, Radio Gra, Stereo Hearts. Jeżeli nie macie planów na ciąg dalszy tego długiego czerwcowego weekendu, po dzisiejszym koncercie na placu cyrkowym pod wspólnym niebem, jutro można zafundować sobie dogrywkę we Włocławku na bulwarach marszałka Piłsudskiego od 18:00, też zupełnie za darmo. Koncert pod hasłem Fajansowe Sny. A tu Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyżyk, Kaja, Tomasz Organek z Torunia. Ponadto Reni Jusis, Piotr Rogucki i TD. Jest w czym wybierać. A my wybraliśmy kolejne hity. Po przerwie Murray Head oraz Calvin Harris.
1: Reklama.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro, food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro!
12: Emocje rosną!
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
13: Po reklamie.
0: Zostały nam ostatnie dni, czy wręcz godziny długiego weekendu i warto je dobrze wykorzystać. Sobota dowiezie nam dzisiaj 24 stopnie ciepła, parasole, zwłaszcza po południu, nie będą potrzebne. Będzie sucho, przyjemnie, zmiana pogody przyjdzie jutro. Choć temperatura podobna, maksymalnie do 23, to pojawią się przelotne, momentami nawet intensywne opady deszczu. Więc jeżeli planujecie wyjście, to zdecydowanie lepiej dzisiaj.
14: Jest Radio Gra.

0: Co na obiad? No teraz pewnie królować będzie pizza. Maja Chwalińska podczas konferencji przyznała: nie jestem bardzo przesądną osobą, ale moi trenerzy są. Jedzą codziennie pizzę. Każdego dnia. A jesteśmy tu już 3 tygodnie. Mocno przytyją. To będzie straszne. Nie wiem, może to jednak pomoże. No to mamy już kulinarny plan, a w naszym radiowym planie za chwilę najświeższe wiadomości z kraju i ze świata.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
11: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
0: Słuchajcie, Radia Gra. Jest 11:00. Przed nami kolejne wiadomości z kraju i ze świata.
15: Zaczynamy od pożaru w Starogardzie Gdańskim w Pomorskiem. Do późnych godzin nocnych strażacy walczyli tam z ogniem. Jak informowaliśmy w faktach, zapaliła się hala magazynowa hurtowni, w której przechowywano m.in. sztuczne kwiaty i znicze. W szczytowym momencie z ogniem w Starogardzie walczyło ponad 100 strażaków. Żywioł udało się opanować przed drugą nad ranem. Nikt w pożarze nie został poszkodowany. Leon XIV rozpoczyna dziś wizytę w Hiszpanii. Watykańskie biuro prasowe poinformowało, że papież spotka się z ofiarami nadużyć seksualnych w kościele. Dalsze informacje, jak zastrzegł Watykan, zostaną ogłoszone dopiero po spotkaniu, przy poszanowaniu ofiar, ich woli i prywatności. Papież w Hiszpanii będzie do 12 czerwca. Odwiedzi Madryt, Barcelonę i dwie z Wysp Kanaryjskich, Gran Canaria i Teneryfę. Jestem podekscytowana, bo uczestniczyłam w wizytach poprzednich papieży w Barcelonie. Wiele lat temu byłam podczas ostatniej wizyty Karola Wojtyły. Miałam nadzieję, że papież przyjedzie do Hiszpanii. To pierwsza papieska wizyta w tym kraju od 15 lat. 10 czerwca we wspomnianej Barcelonie Leon XIV będzie przewodniczyć mszy w bazylice Sagrada Familia, w trakcie której zostanie zainaugurowana wieża Chrystusa, najwyższa centralna wieża świątyni. Msza odbędzie się w przypadającą tego dnia 100. rocznicę śmierci twórcy bazyliki, architekta Antoniego Gaudiego.
16: Zachmurzone niebo i lekkie opady deszczu nie odstraszyły miłośników latawców. W Dąbkach
1: Gdańskach na Pomorzu Zachodnim trwa Międzynarodowy Festiwal Latawców.
16: Wrażenie robi, ja jestem pierwszy raz. Czekamy, aż te duże będą fruwały, bo na razie są tylko takie malutkie.
17: No, te duże to naprawdę robią wrażenie, ta ośmiornica tutaj.
16: No, fajna atrakcja, bardzo fajna, bardzo nam się to podoba. Kolorowo, wesoło, dużo ludzi.
17: A wam się podoba?
18: Tak.
17: A który latawiec najładniejszy?
18: Taka płaszczka była.
19: Mi się najbardziej podoba ten Garfield, tu, ten duży. No i te koło duże było fajne.
17: A puszczałaś już swój latawiec?
19: Tak. Takiego czarnego wampira.
20: Nieważne, że pogoda jest nie taka, jakbyśmy chcieli, ale najważniejsze jest atmosfera.
0: Pogodowy rozkład jazdy na weekend dla Torunia bardzo prosty. Dzisiejsze popołudnie będzie ciepłe, przyjemne, a na termometrach odnotujemy 24 stopnie. Wiatr słaby. Jutro powieje już znacznie mocniej, do tego pogoda będzie kapryśna. Przewaga pochmurnej aury i momentami intensywne opady deszczu. A w przyszłym tygodniu temperatury od 20 do 23 stopni. Trochę słońca, trochę deszczu, czyli niczym w Bollywood. Już po 11:00, ciąg dalszy długiego czerwcowego weekendu, zamkniętym, jak to już jesteśmy przyzwyczajeni, bulwarem filadelfijskim, ale czekają nas także kolejne zmiany w organizacji ruchu, szczegóły już niebawem, a muzycznie już teraz Bibi Rexa, później Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Florida Whistle w radiu gra. No, dosłownie przegwizdane mieli w ostatnich dniach kierowcy, mnóstwo remontów. Końca nie widać, choć niektóre na szczęście się zakończyły. W środę wieczorem zakończono pracę i wznowiono ruch w obrębie skrzyżowania Skłodowskiej, Kirii i Wschodniej. Ale od najbliższego poniedziałku zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji miejskiej. Te mają związek z remontem torowiska w ciągu ulicy Konstytucji 3 Maja. Dobra informacja jest za to taka, że od godzin porannych, od poniedziałku tramwaje wrócą na ulicę Kościuszki, będą poruszać się jednotorowo, a całkowite przywrócenie ruchu tramwajowego na tym torowisku zaplanowano dopiero na 1 września. Długo trzeba uzbroić się w cierpliwość, no i będziemy pamiętać o tych korkach. Mam nadzieję za to, że fajniejsze wspomnienia wiążą wam się z hitami w radiu gra już po przerwie Kacperczyk i Vito Bambino, a później Michael Jackson z Billie Jean.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
5: Zdrowit. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Po reklamie.
10: Radio Gra. Hity pełne energii.
11: Bo to nie jest...

0: Lionel Richie w Radio Gra Angel w Toruniu, mieście aniołów. Niech te dobre anioły czuwają także nad Mają Chwalińską. Przypomnę początek finałowego pojedynku o 15:00. A w naszym studiu ponownie Oliwia Ciszewska i zapowiedzi najważniejszych wydarzeń w Toruniu tego weekendu.
1: Co za weekend?
2: Zaglądamy raz jeszcze w kalendarz wydarzeń toruńskich. Co się dzieje w ten weekend w naszym mieście? Przede wszystkim trwa już teraz piknik i zabawa w parku na Bydgoskim Przedmieściu Michailand 2026. Warto się tam pojawić, jeżeli macie ochotę ze swoimi pociechami się troszkę pobawić i jeszcze poświętować Dzień Dziecka. Co jeszcze się dzieje w naszym mieście? Oczywiście sporo wydarzeń kulturalnych. Koncerty. Dzisiaj o 20:30 koncert Pod Wspólnym Niebem. Koncert Marszałkowski, ale jeżeli lubicie także sztukę teatralną, to polecamy o 21:00 spektakl Legenda o Karmazynie. To teatr studencki UMK Antrakt. Oni pojawią się ze swoim spektaklem na scenie szekspirowskiej Teatru Baj Pomorskiej, czyli na zewnątrz. Będzie klimatycznie. A co jeszcze jutro nas czeka? To od 16:00 między innymi warsztaty i oprowadzenia po wystawach w Muzeum Etnograficznym. Koncert dyplomatów Bydgoskiej Akademii Muzycznej o 17:00 i o 17:00 również warto pojawić się przy fortepianie plenerowym, bo tam zaplanowany jest koncert utworów Jacka Kaczmarskiego. Tak zakończymy ten długi weekend w Toruniu. Dzięki za uwagę. Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia. Pa!
1: Poleca Radio Gra.

0: Kleo, łowcy gwiazd w Radiogradziści. Łowcy oczywiście znajdą się na placu cyrkowym, gdzie o 20:30 koncert pod wspólnym niebem, o którym wam tak często mówimy. Dziś także gwiazdy Speedwaya, ale w Manchesterze na czwartej rundzie Speedway Grand Prix. A muzycznie za chwilę w radiu grałem Wake Me Up Before You Go Go, a później Miles Smith.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: I jak pani widzi?
7: Widzę wyraźnie.

0: nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Copernicus.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
3: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta. Plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
4: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro, food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Pogodowy rozkład jazdy na weekend dla Torunia bardzo prosty. Dzisiejsze popołudnie będzie ciepłe, przyjemne, a na termometrach odnotujemy 24 stopnie. Wiatr słaby. Jutro powieje już znacznie mocniej, do tego pogoda będzie kapryśna. Przewaga pochmurnej aury i momentami intensywne opady deszczu. A w przyszłym tygodniu temperatury od 20 do 23 stopni. Trochę słońca, trochę deszczu, czyli niczym w Bollywood.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: Janet Rock My Life w Radio Gra. Mariusz Skodanowski, na dziś z mojej strony to wszystko, ale za chwilę kolejne wiadomości, a później Mariusz Pocyło i ciąg dalszych hitów pełnych energii. Udanego weekendu. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
7: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
6: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
7: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
8: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej. Przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
13: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
16: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
15: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
16: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
15: I mają to wszystko?
16: Tak jest, do tego w super cenach.
15: To na co czekamy?
16: Młyniec Skład Budowlany.
15: Młyniec pierwszy, Polna 4.
17: A cappuccino też za 7?
15: Też.
17: A flat white?
15: Też.
17: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
18: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
19: Po reklamie.
0: I już południe, w sobotę 6 dnia czerwca, czyli czas na najnowszy raport wiadomości z Polski i ze świata. Zapraszam.
20: A zaczynam od Wielkiej Krakowskiej, czyli przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Jeżeli uda się osiągnąć porozumienie z liderem PSL-u, to po długim weekendzie w poniedziałek Koalicja Obywatelska i Ludowcy przedstawią wspólnego kandydata na prezydenta miasta. Jeżeli kompromisu nie będzie, koalicja zaprezentuje własnego kandydata, zapowiada premier Donald Tusk.
21: Wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata. Tak też dla higieny koalicji, no bo chociaż zauważyliście, że każdy ma tam swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli.
20: Tak, Tusk przekonywał wczoraj dziennikarzy na pokładzie samolotu, którym wracał do Polski ze szczytu Unii Europejskiej w Czarnogórze. 24 maja, przypominam, krakowianie odwołali w referendum prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Po porażce Miszalski stracił też funkcję przewodniczącego Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Rozwiązany został zarząd regionu. Komisarzem została wicemarszałek Sejmu, krakowska posłanka koalicji Dorota Niedziela. A przedterminowe wybory w Krakowie na przełomie sierpnia i września. Estonia do końca roku planuje rozmieścić urządzenia do wykrywania i monitorowania dronów na całej swojej wschodniej granicy, aż do miasta Narwa na północy kraju. To jest odpowiedź na powtarzające się tam rosyjskie prowokacje. Najnowszy album Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane, zadebiutował wczoraj na pierwszym miejscu brytyjskiej listy sprzedaży. Były Beatles, 83-latek, pobił tym samym własny rekord.
22: Our album is number one.
20: Nasza płyta jest numerem jeden.
22: Don't get much higher.
20: Wyżej się nie da. Wszyscy jesteśmy zachwyceni, mówi muzyk w nagraniu zamieszczonym w swoich mediach społecznościowych. To jego pierwszy solowy album od ponad 5 lat.
1: I to jest dużo patrzenia wstecz, wspomnień.
20: Około połowy piosenek to wspomnienia, piosenki o rzeczach, które pamięta. Tak mówi McCartney. W tle piosenka Days We Left Behind.
0: Czerwcówka rozkręciła się już na dobre, więc jeżeli właśnie chillujecie na działce, albo jesteście w drodze na wycieczkę, albo po prostu odpoczywacie w domu, to dobrze trafiliście. Tutaj hity pełne energii. Tu Radio Gra, tu Mariusz Pucyło. Zapraszam do 17, a to już Andy Dust i Zakaria.

0: Do tańca oczywiście zachęcamy, ale do płakania to już niekoniecznie. Dancing with tears in my eyes, Ultravox, no chyba, że to łzy wzruszenia. Bo dzisiaj, oczywiście jak każdego dnia, sporo osób ma urodziny i ten dzień dzielicie z takimi gwiazdami. 70 świętuje dzisiaj Björn Borg, legendarny szwedzki tenisista. 59 lat kończy amerykański aktor Paul Giamatti. I dzisiaj także 90. rocznica urodzin polskiego aktora Romana Wilhelmiego.
1: Nie zadzieraj pan ze mną. Bo to, bracie, na dobre nie wyjdzie. No.
0: No nie zamierzam, nie zamierzam. Cechą wyróżniającą człowieka dziś urodzonego na tle innych i oddającą mu wielkie zasługi w rozmaitych dziedzinach i sytuacjach życia jest jego fenomenalna wręcz pamięć, czytamy w horoskopie. Jest bardzo pozytywnie nastawiony do innych ludzi, rzadko bywa nieuprzejmy i nie chce angażować się w konflikty. Jeżeli chodzi o wady, za bardzo ulega swoim popędom. Pozdrawiamy i gramy za chwilę Felix Jen i Kaskada.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Jak zakupy nie

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub odudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

Ed Sheeran o swoich złych nawykach, a miał ich sporo. W przeszłości zmagał się z poważnym uzależnieniem od alkoholu, od narkotyków, z zaburzeniami odżywiania, między innymi bulimią i jedzenioholizmem, ale

0: Dawid Podsiadło dzisiaj zaczyna swoją tegoroczną trasę koncertową. Nazywa się Obrotowy Tour. Dzisiaj koncert w Chorzowie, jutro w tym samym miejscu. Potem 13 czerwca Poznań, 20 Gdańsk, 27 i 28 koncerty w Warszawie. No ale u nas wystąpi więcej razy. Sezon i Dawid Podsiadło za nami, a co jeszcze przed nami? Będzie Cher i Believe. Będzie też Daria Zawiałow. Zostańcie z nami w ten długi czerwcowy weekend.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
15: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
16: To jest Radio Grach.

0: Hity pełne energii na czerwcówkę Daria Zawiałow, a dzisiaj 6 czerwca 2026. Tak jak popatrzycie na datę, to mamy aż 3/6. Czy aby nie za dużo, trochę podejrzana ta data. Za chwilę najnowszy raport, potem gramy dalej, potem Kygo i Save My Love.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Wielosztuki w RTV.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Budrex. Bydgoszcz. Ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
4: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro, food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Zaczynamy raport o 13:00, sprawdzamy najnowsze wiadomości z Polski i ze świata, a potem szybciutko wrócimy do grania.
4: Za 5 dni rozpoczęcie piłkarskiego mundialu. Biały Dom poinformował, że wydał irańskiej reprezentacji piłkarskiej wizy, by mogła przyjechać do USA na Mistrzostwa Świata. Zaznaczył zarazem, że nie otrzymają tych dokumentów terroryści, których Iran chce przemycić razem z kadrą. Według irańskiej agencji Fars, wiz wciąż nie otrzymała część personelu kadry. Reprezentacja Iranu pierwotnie miała mieć swoją bazę treningową w Tucson w Arizonie, ale m.in. ze względu na trudności wizowe przeniosła się do meksykańskiej Tijuany, tuż przy granicy z USA. Naprawdę staramy się przekonać Amerykanów, że nie dążymy do wyprodukowania bomby. Przekornie zastrzega irański ambasador w Meksyku Abdul Fazl Pasandideh. Iran swoje mecze będzie rozgrywać w amerykańskich Seattle i Los Angeles. Właśnie LA jest największym skupiskiem irańskiej diaspory w USA. Przed nami dziś wielkie tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej, czyli wielki finał tenisowego French Open, od którego Wojciech Marczyk zaczyna fakty sportowe.
5: Ten finał rozpocznie się o 15:00 i to coś nieprawdopodobnego, bo jeszcze 3 tygodnie temu nikt nie przewidziałby, że znajdzie się w nim polska tenisistka będąca poza czołową setką rankingu. A dziś Maja Chwalińska zagra swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Rywalką naszej tenisistki będzie 8 w światowym rankingu Mira Andrejewa, która o wielkoszlemowy tytuł zagra także po raz pierwszy w karierze.
6: Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
5: Mówiła o swojej rywalce Maja Chwalińska. Mecz, jak wspomniałem, rusza o 15:00, a relacje z niego oczywiście w faktach RMF FM. Trzecia runda żużlowych indywidualnych mistrzostw świata, pechowa dla Bartosza Zmarzlika. Aktualny mistrz świata świetnie wczoraj jechał, wygrał fazę zasadniczą. W finale jednak miał ogromnego pecha. Upadł, na szczęście niegroźnie, a do powtórki nie został dopuszczony. Powtórzony bieg finałowy wygrał Australijczyk Max Frick. Zmarzlik pozostaje liderem cyklu i ma punkt przewagi nad Braydonem Kercem. O ile pogoda pozwoli, dziś w Manchesterze kolejny turniej cyklu Grand Prix.
3: Po 13:00 zaczynamy kolejną godzinę czerwcówkowego luzu. Fajnie, że jesteście z nami w ten długi czerwcowy weekend. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Co mamy w planach na najbliższe minuty? Będzie Krzysztof Krawczyk, Lady Gaga, męskie granie orkiestra, a na początek Kygo i Save My Love.

Długi weekend trwa, no to możemy imprezować. Party Rock Anthem i LMFAO w radiu gra. Pierwszy weekend nowego miesiąca. Jakie nowe filmy pojawią się w czerwcu? W ten weekend pojawił się nowy straszny film, Powrót po latach. Za tydzień głośny obraz Stevena Spielberga, który powraca, ale powraca do tematyki science fiction filmem Dzień Objawienia. Potem w połowie miesiąca Toy Story, to będzie już piąta część tej historii dla dzieci i nie tylko. Robin Hood, koniec legendy z Hugh Jackmanem. A na koniec miesiąca Supergirl, czyli historia Kary Zor-El i jej mrocznych początków, zanim w końcu dotarła na ziemię w roli tytułowej Millie Alcock. Obok niej pojawi się Jason Momoa. Kino raczej rozrywkowe królować będzie w czerwcu, no i chyba całkiem fajnie. Za chwilę Lady Gaga.

Sun Goes Down i Robin Schulz. Zachód słońca dzisiaj dopiero o 21.15. Dzień potrwa 17 godzin i 1 minutkę i jest krótszy od najdłuższego już tylko o 12 minut. Tak, tak, cały czas idziemy w stronę najdłuższego dnia w roku. To będzie w niedzielę 21 czerwca, a to już męskie granie orkiestra.

0: Cukero w Radiu Gra. Był już przegląd najciekawszych filmów nowego miesiąca, to teraz najciekawsze seriale, jakie pojawią się w czerwcu. Zaczniemy od tego, który już można oglądać, czyli od polskiej produkcji Morfeusz. To jest historia Piotra Lejera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu. Kamil Szeptycki, Andrzej Grabowski, Mateusz Kmiecik, Sylwia Gola, między innymi na ekranie. Potem Przylądek strachu. Amy Adams, Javier Bardem i Patrick Wilson w nowej serialowej wersji znanej już filmowej historii. Szczęśliwe życie małżeństwa prawników wywraca się do góry, gdy zabójca z ich przeszłości wychodzi z więzienia. W tym miesiącu także sporo ciekawych kontynuacji. Drugi sezon serialu Sugar proponuje Apple TV. Będzie trzeci sezon Rodu Smoka, oczywiście na HBO Max. Będzie animowany Avatar. No i The Bear pojawia się z piątym sezonem na Disneyu, ale to będzie dopiero pod koniec miesiąca, 26 czerwca.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
1: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
2: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
1: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
2: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
1: I mają to wszystko?
2: Tak jest, do tego w super cenach.
1: To na co czekamy?
2: Młyniec Skład Budowlany.
1: Młyniec pierwszy, Polna 4.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Tajnie skrywana

0: Receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
1: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.
6: Yes! It is not that funny.
7: Let's go.

0: Za krokiem krok idziemy przez długi weekend. Niektórzy mogą już nie ogarniać, co to za dzień, więc tak dla porządku, dzisiaj sobota, 6 dzień czerwca, zbliża się 14.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje?
14: To w euro.
15: Emocje rosną.
14: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Zaczynamy raport, czyli w Radiu Gra przegląd najnowszych wiadomości z Polski i ze świata, a potem Alex Warren i Fever Dream.
16: Co w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy zrobi premier Donald Tusk? Oto Krzysztof Ziemiec pytał Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy.
17: Ja nie rekomenduję, to jest oczywiście decyzje są pana premiera dotyczące kontrasygnaty jakiegokolwiek aktu pana prezydenta. Pamiętajmy, że kontrasygnata jest to wzięcie pełnej odpowiedzialności politycznej.
16: W poniedziałek po weekendzie, przypominam, zbiera się kapituła orderu. Prezydent Karol Nawrocki dokładnie tydzień temu proponował, by jednym z punktów posiedzenia było odebranie tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ma być to kara za nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż uzbrojenia dla Danii i Wielkiej Brytanii za ponad miliard dolarów. Dania kupuje pociski manewrujące AGM-158 JASM oraz powiązane wyposażenie o wartości 842 milionów dolarów. Głównym wykonawcą zlecenia ma być Lockheed Martin. Wielka Brytania natomiast inwestuje w systemy ochrony przed pociskami naprowadzonymi na podczerwień. Wartość kontraktu 160 milionów dolarów. Głównym wykonawcą tej transakcji ma być Boeing. Teraz Maja Chwalińska.
18: Joe
16: Radość, zaskoczenie, mnóstwo różnych emocji. Tak Polka podsumowuje swoje występy na French Open. Jest trzecią zawodniczką w historii, która dotarła do finału Rolanda Garrosa w swoim debiucie w głównej drabince turnieju. Po Australijce Yvonne Goolagong, to był rok 1971, i Amerykance Chris Evert dwa lata później. Mur nie do przebicia. Tenisowa geniuszka, która nie daje szans przeciwniczkom. Tak francuskie media określają Chwalińską przed popołudniowym finałowym pojedynkiem Polki z Rosjanką Mirą Andrijewą. Marek Gładysz.
10: Paryscy komentatorzy zauważają, że teoretycznie na papierze Rosjankę można uznać za faworytkę tego finałowego pojedynku. Nie zapominajmy bowiem, że ta zaledwie 19-letnia zawodniczka zajmuje 8 miejsce w rankingu najlepszych tenisistek na świecie. Wiele obserwatorów podkreśla jednak, że genialna gra oraz wprost niezwykła wytrzymałość fizyczna i psychiczna Mai Chwalińskiej sprawiają, że ona również może być uważana za faworytkę.
0: Muzycznie, filmowo i serialowo tak się układa nasze sobotnie popołudnie, także w trakcie czerwcowego długiego weekendu. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie w tej godzinie konkretnie o filmowych premierach tego weekendu, no i oczywiście muzycznie. Na dobry początek Alex Warren i Fever Dream. Gramy dalej.

0: Justin at Day, John Sekada w Radiu Gra. Teraz coś z filmowych ciekawostek, z filmowych nowości, z filmowych newsów. Nie tak dawno mówiliśmy o tym, że będzie nowy Conan Barbarzyńca. I że w filmie po 40 paru latach ponownie pojawi się Arnold Schwarzenegger. No to proszę bardzo, będzie także nowy Rambo. I tu także oryginalny odtwórca, czyli Sylvester Stallone w roli głównej. Znamy już premierę, film trafi do kin 4 czerwca 2027 roku. Opowiada o młodym Johnie Rambo i jego doświadczeniach na froncie, czyli może w końcu dowiemy się, skąd wzięły się te wszystkie jego traumy. Do tematów filmowych i serialowych wrócimy, ale teraz pora wrócić do grania. Za chwilę Shoes i Call My Name.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i 5-krotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio

Kochanie, a może byśmy poszli do kina? Czyli teraz w Radiu Gra sprawdźmy kinowe premiery tego weekendu. Mamy dwa filmy, na które warto zwrócić uwagę. Zaczynamy od obrazu Władcy Wszechświata. Pamiętacie He-Mana z kreskówki? No to właśnie mamy aktorską wersję. Adam, który na co dzień jest księciem Eternii, gdy zachodzi potrzeba, po wypowiedzeniu słów na potęgę posępnego czerepu, mocy przybywaj, staje się właśnie herosem znanym jako He-Man. W roli tytułowej Nicolas Galitzin, ale w tle pojawiają się większe gwiazdy, m.in. Jared Leto i Idris Elba. Władcy Wszechświata od tego weekendu w kinach. Mamy jeszcze jedną premierę, ale o niej za kilka minut, bo teraz już Dario G.

0: jest weekend, więc nie tylko gramy, ale też idziemy do kina. Przypomnę, że wśród premier Władcy Wszechświata, czyli He-Man w wersji aktorskiej, i powraca również straszny film. No straszny recykling ostatnio w Hollywood, straszny recykling w kinie, ale widocznie widzowie na to czekają. Dwóch przyjaciół po raz kolejny wpada w sam środek chaosu z udziałem zabójców, potworów i różnych nadprzyrodzonych istot. Są bracia Wayans, jest Anna Faris i inne postacie znane z filmów sprzed lat. Straszny film już bez dodatkowego numerku, po prostu straszny film. Taki jest tytuł tego obrazu. Jedni powiedzą, że to straszne, inni, że strasznie fajne.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
2: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
5: Uwaga kierowcy, AVIX O.I.L. obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką

0: 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: hity pełne energii w Radiu Gra. I jeszcze wracając do filmowych premier, przypomnę, że za tydzień głośny i wyczekiwany nowy film Stevena Spielberga, który powraca do tematu UFO, kosmitów, science fiction. Film zatytułowany Dzień Objawienia. A dzisiaj, jeżeli chodzi o dzień, to mamy oczywiście sobotę, 6 dzień czerwca, zbliża się 15.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
6: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
9: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywa.

0: 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Tu Radiogram, mamy 15 w sobotę 6 czerwca. Zapraszam na raport, czyli wiadomości z Polski i ze świata.
3: Premier Donald Tusk, chcąc nie chcąc, znalazł się w samym środku politycznego kryzysu, jaki wywołuje decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Co powinien zrobić szef rządu? Oto Krzysztof Ziemiec pytał dziś swojego gościa, Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, polityka Nowej Lewicy.
4: A ja liczę na to, że decyzja kapituły orderu Orła Białego będzie zgodna z ustawą o orderach i odznaczeniach. Ja przypominam, że pozbawienie kogokolwiek orderu Orła Białego, ona nie jest decyzją w pełni uznaniową. Mamy przesłanki, albo nadanie orderu nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd i tutaj ta sytuacja nie ma miejsca, albo osoba, która została uhonorowana danym orderem i okazała się niegodna tego orderu. No i teraz musimy zadać sobie pytanie, za co Wołodymyr Zełenski otrzymał ten order. W mojej ocenie nie otrzymał go za prowadzenie takiej czy innej polityki symbolicznej na Ukrainie, tylko otrzymał za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy przeciwko bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo.
3: Kapituła orderu Orła Białego w poniedziałek ma zająć się wnioskiem prezydenta. Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imię bohaterów UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. A teraz Maja Chwalińska już zachwyciła sportowy świat, a dziś może zostać pierwszą tenisistką, która przeszła przez kwalifikacje i wygrała French Open. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtko, powtarzamy, to przeciwniczka Mirra Andrijewa jest faworytką. Wytłumaczmy dlaczego.
5: Jest wyżej notowana w rankingu. Dodatkowo w półfinale bardzo pewnie pokonała Martę Kostiuk, przerywając jej serię 17 zwycięstw z rzędu. Andrijewa lepiej broni od wszystkich dotychczasowych rywalek Polki.
6: No nie gra też tak typowo, tak siłowo, chociaż ma lepsze warunki niż Maja i te piłki pewnie będą wracały na stronę Mai z większą prędkością.
5: Mówił pierwszy trener Mai Chwalińskiej, Paweł Kałuża, a tutem Mai Chwalińskiej jest na pewno spokój. Mimo mniejszego doświadczenia w turniejach wielkoszlemowych jest bardziej opanowana od Rosjanki, która między innymi rok temu na paryskich kortach nie była w stanie opanować emocji w starciu z Lua Poisson.
2: 06-06-26. No trochę się boję tych trzech szóstek w dzisiejszej dacie. Dzisiaj imieniny świętują Paulina i Norbert, a do tego mamy dzisiaj Święto Wojsk Chemicznych, Dzień Slayera, a także Dzień Jojo. Radiogra, Mariusz Pucyło, witajcie. Hity pełne energii, a na początek tej godziny, jak słyszycie, Bledka w piosence Dwa Dni. Daleko

0: Gwen Stefani, zespół No Doubt, It's My Life w Radiu Gra. Wiele seriali powraca, ale mało po 20 latach od swojej premiery. Mówię o Ranchu. Serial debiutował w marcu 2006 roku, emitowano go do 2009, potem była dwuletnia przerwa, potem Rancho kręcono aż do 2016 roku, czyli po 10 latach przerwy Rancho powraca. Rozpoczęły się właśnie próby do 11 sezonu Rancha. Sam jestem ciekaw, co przez te 10 lat zmieniło się w Wilkowyjach. My gramy dalej, za chwilę będzie Alan Walker, potem jeszcze Roxana Węgiel i fajny duecik Justin Bieber i Nicki Minaj.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV.

0: na euro.com.pl.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Butrex. Bydgoszcz, ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media

0: na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: nas na dobre.
1: Roxana Węgiel. Ciekawe, jak tam idą jej studia. Przypomnę, że jesienią zeszłego roku rozpoczęła studia licencjackie na Nottingham Trent University na kierunku komercyjne pisanie piosenek i produkcja muzyczna. Nie wiem, jak tam teoria, ale z praktyki to chyba piątka, nie? Trzymamy kciuki. I gramy dalej. To już Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: specjaliści od pogodnych piosenek, które świetnie sprawdzają się w weekendy. Ace of Base i Life is a Flower w Radiu Gra. W weekendy także sprawdza się oglądanie seriali. Co nowego pojawiło się w tym tygodniu? Na Sky Showtime jest nowy polski serial Morfeusz. 7-odcinkowy serial opowiadający historię młodego prawnika, przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu. Tutaj między innymi Andrzej Grabowski i Kamil Szeptycki w rolach głównych. Na Apple TV Przylądek Strachu, historia znana ze starych filmów, teraz właśnie w wersji serialowej pojawiają się Amy Adams, Patrick Wilson i Javier Bardem. To przypomnę Apple TV i trzecia nowa propozycja to Trio na Sky Show. Time, coś dla tych, którzy stęsknili się za skandynawskimi produkcjami.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
9: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady, koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
10: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money.
14: Cherry Money?
13: Nowy Ekspres Los.
14: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: słucham tej piosenki i czuję się, jakbym siedział gdzieś przy ognisku albo przy grillu, czyli akurat tak jak wiele osób w ten długi czerwcowy weekend, który trwa i niech trwa jak najdłużej. Przed nami jeszcze całe sobotnie popołudnie i cała niedziela. No i gramy dalej. Za chwilę Bibi Rexa i Faithless, będzie też Laura Branigan.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
7: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
6: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
7: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
8: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 2 porcje lodów za 10 zł oraz 2 pączki za 7 zł. Zapraszamy.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
10: Harmonizer.
11: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
12: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. JISK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
15: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
16: Po reklamie.

hity pełne energii na długi weekend. To Bob Sinclair, a ja zdradzę, co pojawi się w tej godzinie. Mamy naprawdę dużo fajnych kawałków do zagrania. Będzie Margaret i Cool Me Down, Wiktor Waligura i jego Cztery pory roku, Ray, Where is my husband. Pojawi się też Oddział zamknięty. O, tak troszeczkę klasyki też dołożymy. A to już podróż do lat 80. Laura Branigan i Self Control. O!

0: Margaret, Cool Me Down, hity pełne energii na długi czerwcowy weekend. I tak jak patrzę w kalendarz, to jest chyba ostatni długi weekend w tym roku. No bo popatrzmy, w sierpniu święto, 15 dzień sierpnia, wypada w sobotę, czyli trochę słabo. Potem oczywiście do głowy przychodzi listopad, tyle że pierwszy dzień listopada to będzie niedziela. 11 listopada w środku tygodnia w środę, o i wtedy można troszkę pokombinować. No a potem to już święta. Te w tym roku układają się całkiem dobrze. Wigilia to będzie czwartek, potem piątek, sobota i niedziela. 4 dni wolnego. Nieźle, nieźle, choć mogłoby być lepiej.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
16: Po reklamie.
17: Słuchasz Radia Gra.

Huey Lewis and the News. Jeszcze jedna filmowa piosenka, czyli oczywiście powrót do przyszłości. Power of Love, siła miłości. O, i co ta siła potrafi zrobić z człowiekiem? Zakochani świetnie wiedzą. Tu radio gra, tu hity pełne energii. W sam raz na długi weekend kolejne bardzo przyjemne nuty plażowe, chillowe, w sam raz do leniuchowania. Dziubel i On The Beach. Jedziemy.

0: cztery pory roku i Wiktor wali góra. A propos polskich piosenek, trwa festiwal w Opolu. Dzisiaj wieczorem transmisja dwóch koncertów. Najpierw Autobiografia, czyli jubileusz Bogdana Olewicza, twórcy, autora tekstów do takich piosenek jak Autobiografia czy Jesteś lekiem na całe zło. Wystąpią m.in. Perfekt, Natalia Kukulska i Kuba Badach. Potem w Opolu kabaret Neonówka świętuje swoje 26-lecie, tak nietypowo. Jeżeli chodzi o sport, to można obejrzeć towarzyskie spotkanie Anglia-Nowa Zelandia, natomiast jeżeli chodzi o filmy, to polecam obraz zatytułowany Anna. Film wyreżyserowany przez Luca Bessona, zabójczyni działająca dla rosyjskich służb, pragnie uwolnić się od swoich mocodawców. Na ekranie m.in. Helen Mirren, Luke Evans i Cillian Murphy. Wszystkie propozycje oczywiście w darmowej telewizji. My też gramy za Friko, za chwilę Cyndi Lauper.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie.

0: tanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: I to jest dobra propozycja na ten sobotni wieczór. U nas nie zabraknie dobrej muzyki do słuchania i do tańczenia w sam raz na domówkę albo na prywatkę. Także zachęcam, zostańcie z nami na całą resztę czerwcówki. Mariusz Pucyło, dzięki za dzisiaj. Słyszymy się w poniedziałek po 9:00. Trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
0: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro, food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywa

0: 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: I can see it when I close my eyes.
0: To jest Radio Gra.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Moto Butrex. Bydgoszcz, ulica Fordońska 185. Albo na jackpolska.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowit. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Po reklamie.
9: To jest Radio Gra. Rock.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak pani widzi?
4: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Copernicus.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo.

0: Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: jest Radio Gra.
1: Winter Raptors Radio Program.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat

0: pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Reclame.
10: ¡Qué es lo que estamos rulando! ¡Empezó el verano! ¡Fuego!

0: reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: mama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.
5: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy
1: telewizor. I panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert

0: Wii możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
0: Jak lubicie gra. Hity pełne energii.

0: zastosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.